0: centigrade minus.
1: Prowadzono do akcji oddziału specjalnego.